bytnia wypodrąwią, bit, bit, na lwy. A nawet i glasą, bit, bit, no, bo też halą, bit, bit, na lwy.